0: radioracea.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: Таксама далі з вамі разам мы працягваем наш эфір, да закранаем зараз чарговая тэма. Напярэдадні ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены ды лаўрэат прэміі Сахарова 2025 Анджэй Пачобут. Ягоны выступ і асабістае адчуванне ад падзеі пракаментавала кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусю Малгажата Гасеўская.
2: Радасць, што Анджэй ёсць з намі, што можа, ёсць на вольнасці. Może swobodnie wyrażać swoje poglądy, mówić o Białorusi, mówić o mniejszości polskiej. Więc radość to pierwsze uczucie, ale też i wzruszenie temu towarzyszące, bo przecież 5 lat czekaliśmy na to, by zobaczyć Andrzeja, by zobaczyć go na wolności zdrowego, silnego, nieustraszonego. No, po pierwsze jest Białorusinem oczywiście i jako dziennikarz walczył o prawdę, prawdziwy przekaz tego, co faktycznie dzieje się na Białorusi. Ale jest też Polakiem, moim rodakiem, żyjącym na Białorusi, który walczy o prawa mniejszości polskiej, największej mniejszości żyjącej na Białorusi. To był piękny też i białoruski, ale i polski dzień w Parlamencie Europejskim, zresztą od samego początku, bo był występował na posiedzeniu komisji parlamentu, gdzie też mówił o prawach mniejszości, mówił o czym o czym ja walcząc o Nagrodę Sacharowa mówiłam niewiele. Stawiałam przede wszystkim na kwestie białoruskie, bo wiedziałam, że one dla was są ważne, ale też zwiększały szanse na wygraną dla Andrzeja Poczobuta. A on w swoim wystąpieniu

0: У Русі, чи в Станах Зjednoczonych, чи во Франції. В моєму випадку цей вірш стався одним з доводів війни. Ми, поляці, мешкаючи на Білорусі, єстечми людністю автохтонічною. Нігде не виїжджалися. Наші предкові жили на тій землі від вілю лят.
1: Допіро, як ви в житті вруце на Білорусь, зобачу на власні очі, як вигляда ситуація, допіро втеди я бенде могу відповідати на таке вже абсолютно конкретне питання. Єдине, це повім, політика повинна бути ефективна.
2: У нас зараз одразу зникає питання, а будучині Анджея Пашобута, бо виглядає так, що він збирається бути правду в Білорусі у вересні, на з'їзді так званого Союзу поляків у Білорусі, фактично нелегального в Україні. То чим це може скончитися?
3: Nie wiem. Zobaczymy. Andrzej jest rzeczywiście zdecydowany. Powiedział, że nie zostawi swoich rodaków, ludzi, z którymi przez lata pracował, budował tę organizację i którzy wiernie przetrwali, czekając, aż on wróci, że on ich po prostu nie może zostawić. Dlatego chce tam pojechać, chce walczyć dalej o prawa mniejszości. Oczywiście staraliśmy się go przekonywać, że można to robić tu w Polsce, w bezpiecznym miejscu, ale Andrzej jest zdeterminowany. No, będziemy solidaryzując się z nim, trzymać kciuki, by jego walka dalej trwać mogła, aby była skuteczna, by był silnym wsparciem dla Polaków, Związku Polaków na Białorusi. Mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia. Nie ma temu żadnych powodów, tak jak i nie było żadnego powodu do tych 5 lat, które są za Andrzejem. Ja jestem pełna podziwu dla niego, bo to jest niezwykle silny człowiek.
1: Zwolnienie każdego więźnia politycznego to jest sukces, to jest wielka sprawa. W wyniku dialogu z reżimem Łukaszenki zwolnionych zostali setki ludzi, ale ja chcę powiedzieć, że w tym samym czasie, kiedy nas zwalniano, innych ludzi aresztowywano i sytuacja na Białorusi, wewnątrz Białorusi, nie zważając na te gesty, nie uległa zmianie.
0: Rosja chce, by to państwo, podobnie jak Białoruś, znalazło się po jej stronie, po stronie antyzachodniego autorytaryzmu. A dzisiaj sytuacja na Białorusi jest niezwykle dramatyczna. Białoruś bez 5 minut jest państwem totalitarnym.
2: І ми бачимо, що в своєму виступі в Європарламенті Анджей Пашобут казав про визволення політв'язнів і сприяння білоруської супольності в самій Білорусі з боку Європи. Але це правда, що зараз може зробити сам Європарламент? Бо принамсі, що ми бачимо по виніках недавнього брифінгу Павла Латушки до дипломатів, він виказав таке міркування, що можна провести круглий стіл на території Республіки Білорусь, куди запросить представників Євразв'яза, демократичних білоруських сил і представників режиму. Гето зараз агулом можливо?
3: Округлий стіл з чоловіком, який стале замикає kolejne osoby za to, że próbują swobodnie myśleć i domagać się swoich praw. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. No, oczywiście, że kilkaset osób w ostatnim okresie zostało wypuszczonych, ale na to miejsce posadzono kolejne. No, mamy dzisiaj debatę, jutro będziemy przyjmować kolejną rezolucję dotyczącą sytuacji na Białorusi i więźniów politycznych. Rezolucja dedykowana Aleksandrowi Nowicz, dziewczynie, dziecku tak naprawdę, które no teraz ma 19 lat, ale zamknięta została do łukaszenkowskiego więzienia na lat 16, skazana na 10 lat więzienia. Dziecko skazane ze statusem terrorystki. To nie są standardy, które dają nam możliwość podjęcia dialogu z Łukaszenką. No najpierw muszą nastąpić zmiany, a potem może być dopiero dialog. Dialog na określonych warunkach, dialog z pozycji siły, a nie pokazujący słabość świata zachodniego. Tylko tak, nie możemy wycofywać się z sankcji, nie możemy w żaden sposób łagodzić naszego stanowiska wobec panującego na Białorusi reżimu właśnie Łukaszenki. Zgoda, oczywiście, że takie głosy się pojawiają. Pojawiają się od lat. Są politycy, którzy to głoszą, ale od tego jesteśmy my. Od tego są też tacy ludzie jak Andrzej Poczobut, ale i inne osoby uwięzione, które wyraźnie mówiły o tym, że nie może być zgody na ocieplanie relacji w sytuacji, kiedy reżim trzyma się mocno i uderza w swoje własne społeczeństwo.
4: І так само адзначым, што Анджэя Пачубута пасля больш чым 5 гадоў у беларускай турме вызвалілі ў красавіку 2026 году ў выніку абмена паміж Беларусю, Расіі ды іншымі краінамі еўрапейскага

0: Білоруська радіо Рація. Рація.ком.
1: І так само коли я сказав шаргове тему, Сакуци на Білосточчині перейшов концерт декабристські пісні, як до міроприємства упізалася у агульну атмосферу городу. Група танго так, коли гармоністи вокалістка у своїм репертуарі мають вельми широкий музичний спектр до іспанських і білоруських пісень до габрийських. Сустрічу організувала діячка на користь сакульської культури і Ева Крихняк.
2: Знайома попросту зорганізувала в Колюшках тего роду концерт для своєї спільноти в Колюшках. І я запитала, що є, чи є можливість сконтактування з тою власне пішнярою. Oczywiście dostałam namiary i skontaktowałam się z panią Olgą Abigail i ustaliłyśmy termin, kiedy ona może przyjechać do Sokółki i taki koncert mógłby się odbyć. Oczywiście teraz pojawia się kwestia finansowa, czyli skąd wziąć pieniądze na zapłacenie dla artystki. Zwróciłam się do Banku Spółdzielczego w Sokółce z zapytaniem, czy byliby skłonni sfinansować ten koncert i jak najbardziej pozytywna odpowiedź była i dzięki właśnie temu bankowi spółdzielczemu w Sokółce ten koncert się odbył.
3: Maja Kozak jestem, Stowarzyszenie Cztery Kultury Sokółki, a ja mieszkam w Nałęczowie, ale jestem rodowitą sokulszczanką i tutaj właśnie stąd. A kontakty z moimi przyjaciółmi z Białorusi są do dzisiaj wspaniałe. Przecież to jesteśmy tutaj wszyscy swoi. To jest też takie ważne, dlatego że to jest też kultura białoruska, ponieważ myśmy rozpisały taki grant ze Stowarzyszenia Czterech Kultur i też będą gry uliczne, tak zwane, no, z tego grantu i oczywiście będzie też kultura białoruska, która dla nas jest bardzo istotna, bo my wszyscy tutaj stąd jesteśmy i w tej kulturze też przecież żyliśmy i żyjemy dalej i bardzo się cieszymy z takich przyjaźni, które są i to jest bardzo istotne. To, co dzisiaj się wydarzyło, ponieważ ta pani też się zajmuje też kulturą białoruską i też śpiewa po białorusku, tylko dzisiaj trochę było za mało czasu, żeby ona mogła się tutaj właśnie objawić tymi piosenkami, dlatego że ona studiowała to kulturoznawstwo i nie tylko te wszystkie sprawy związane z tutaj z tą naszą kulturą wschodnią. Także to jest cudnie, że po prostu może tak być. Czy wsi mu хорошого? Ja wam daję, składaję i chabaru.
4: Olga Abigail, Mieleszczuk.
5: Ja mieszkam w Jerozolimie, więc hebrajskim na co dzień się posługuję językiem hebrajskim, natomiast po żydowsku nauczyłam się faktycznie śpiewać w Warszawie w Teatrze Żydowskim. Tam akurat był taki kurs piosenek żydowskich, tam zaczęłam i potem już pogłębiałam w różnych innych miejscach właśnie znajomość jidysz.
6: A czy wiadomo wam była Sokółka? O tu w tym miejscu już przyszło się wam na niej wystąpać?

0: Nie, to jest pierwszy raz nasz w Sokółce.
1: No właśnie,
0: w Dolnym Stoku już występowaliśmy, byliśmy tu kilka razy na przestrzeni lat, natomiast jeszcze pierwszy raz w Sokółce i cieszymy się bardzo, bo bardzo lubimy Podlasie i kulturę podlaską wielokulturową.
2: Mamy różne projekty z różnymi gatunkami muzycznymi. Najwięcej to jednak obracamy się, gdzieś zahaczamy o, bo łączymy też różnego rodzaju gatunki. Najwięcej jest w naszej muzyce tango oczywiście, z uwagi na jakby specyfikę moich instrumentów, na które gram, ale gramy też muzykę wszelką inną właśnie, idisz, czy popową się zdarza również, także w wielu gatunkach się poruszamy. Mój zespół, z którym współpracujemy z Orgą, nazywa się Tango Attack. I to jest zespół, który właśnie powstał w Warszawie, a gramy w całej Polsce i po świecie. Natomiast z Orgą występujemy w kilku projektach. No i tak to wszystko.
3: І таке ось напередині атмосфери було в Сокулці. Там на грею пройшов концерт габрейської пісні.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Археологія – це не тільки знаходки з минулого, але й постоянний пошук відказів на питанні про те, як жили люди на наших землях сотні, навіть тисячі годів тому. 21 червня 13-та у Гачках під Бєльськом Подляжським відкривається вистава, яка підсумовує 60 годів археологічних дослідувань одного з найважніших пам'ятників раннього середньовіччя на Подляжжі. Кольки таємниць нашого регіону вже розкрито, а кольки ще чекає своїх дослідчиків? Чи можна сьогодні долучитися до археологічних розкопок на Подляжжі у якості волонтера? І наскільки серйозною проблемою застається так звана «чорна археологія»? Про це і не тільки розповідає укладальник вистави у Гачках, археолог, супрацовник Інституту археології і етнології Польської академії наук професор Дар'юш Краснодемський у програмі «Гость рації».
2: Гость рації.
3: Спадар Дар'юш, день добрий.
4: День добрий, говорити, так. Добре.
3: Так. Уже 21 червня відкривається вистава археологічних дослідувань у Гацьках, і ви, спадар професор, вже шмат годів займаєтеся дослідуваннями цих місцин. Що можна було цікавого побачити на самій виставі, і наскільки важні зараз опроди Гацькі на археологічній мапі Подляжжя?
4: Якщо говорити о Гацькі, дуже було проблем, ponieważ w tym miejscu osadnictwo trwało od V wieku przed naszą erą. Więc właściwie mamy ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie, bo to nie jest tak oczywiście, że jak oni przyszli raz w V wieku przed naszą erą, to cały czas mieszkali, tylko że tak podejrzewamy, że przychodziły kolejne grupy, mieszkali kilkadziesiąt lat, czasami kilkaset lat, kilka wieków i potem z jakich względów. Natomiast coś takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Haćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych. Pochodzące te rzeczy są z początków czasów słowiańskich, czyli z VI-VII wieku, wtedy kiedy uważamy, że Słowianie dopiero pojawili się na ziemiach nad Bugiem, nad Wisłą, to będzie można zobaczyć na wystawie. Wystawa jest bardzo maleńką, znaczy jest to maleńka ekspozycja. Na razie przygotowana tylko tak w zasadzie na potrzeby bieżącej chwili, bez środków zewnętrznych, więc w zasadzie przygotowana przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, który mam zaszczyt reprezentować przy pomocy Urzędu Gminy i sponsorów. Na razie prezentacja niewielkiego wyboru najciekawszych znalezisk i plansz mówiących o historii tego miejsca.
3: Czy może ta wystawa stać stałą ekspozycją w samych Gaćkach?
4: Ta wystawa też jakby będzie stała. Znaczy to w tej chwili ją otwieramy i ona tutaj w Gaćkach pozostanie. Nikt nie będzie jej zabierał, więc w czasie wakacji, jak jacyś turyści przyjadą, to będą mogli się tam dostać. Będzie pewnie jakaś informacja, pewnie u pani sołtys. Jak poszukamy finansowania jakiegoś zewnętrznego, uda się otworzyć znacznie większą wystawę, czyli że się uda jakąś makietę grodu na przykład tworzyć.
3: Sam miesiąc wokół Gaćków tak samo bogaty. Bielsk Podlaski, Białowieżska Puszcza, krychu dalej. Сураш, Мельник. Наскільки зараз усі ці землі на Подляжжі дослідувані археологічно?
4: Wiemy nieco więcej niż wiedzieliśmy 20-30 lat temu, ale nadal mamy poczucie, że to jest wiedza bardzo wyrywkowa, niedostateczna. Na przykład w przypadku Bielska Podlaskiego w zasadzie, jeśli chodzi o archeologię, to tutaj prawie że nic nie wiemy, bo nie były prowadzone systematyczne badania, nie było systematycznych badań na grodzisku, w zasadzie oprócz jak takiego niewielkiego sondażu gdzieś tam w końcu lat 60., ale to jest symboliczne rozpoznanie. Więc tak naprawdę o Bielsku, o tej najstarszej historii Bielska wiemy bardzo, bardzo niewiele i to podkreślam to kilka razy używając słowa bardzo. Przywróceniu pamięci o nim, bo to nawet nie chodzi o jakieś tam odbudowy czy zmianę tego wyglądu, tylko przywrócenie do świadomości mieszkańców, to nawet w przypadku dość dobrze rozpoznanej Puszczy Białowieskiej archeolodzy przez kilka ostatnich lat prowadzili badania, to tak naprawdę ta wiedza jest również mocno wyrywkowa. A tutaj trzeba podkreślić, że Puszcza Białowieska jest takim terenem dość wyjątkowym, jako że w zasadzie od XV wieku utrzymana tam została, jak to się ma, antropopresja, czy puszcza była porośnięta cały czas lasem, nie były odlesiania, nie wprowadzano tam, znaczy pola nie uprawne nie wchodziły na teren puszczy. Od tego XV wieku w zasadzie to jest teren nienaruszony i dzięki temu zachowały się tam wszelkie ślady działalności ludzkiej, jakie kiedykolwiek miały tam miejsce, poczynając od zamierzchłych czasów epoki kamienia, no poprzez kolejne epoki, aż do czasów wczesno-nowożytnych, kiedy na terenie puszczy prowadzono bardzo intensywną gospodarkę. Możemy na podstawie znalezisk w puszczy interpolować jakby informacje na tereny, na których to już nie zachowało, więc to jest bardzo ważne. No, archeologia też korzysta z różnych metod coraz nowszych, już jakby nie tylko samo to przysłowiowe kopanie łopatą, ale też no, użycie jakichś metod komputerowych, skaningu laserowego, gdzie możemy patrząc z góry, czy widzimy nawet najmniejsze różnice kształtu, wielkości kopczyków, jakichś wałów, coś, co stosunkowo dobrze rozpoznane jest niewielkie miasteczko położone nad Narwią, miasteczko Suraż. No, dzięki różnym projektom badawczym, którymi miałem okazję kierować, a także no, różnym też inwestycjom, które tam były prowadzone, a przy okazji tych inwestycji wykonywanym badaniom archeologicznym, no, udało się stosunkowo dobrze rozpoznać zarówno gród, górę Królowej Bony, jak i teren osady i cmentarzyska. Wydać jest książka poświęcona grodzisku i druga książka poświęcona cmentarzysku. No, w tej chwili zostanie jeszcze wydany trzeci tom poświęcony osadzie, czyli miastu, które w zasadzie powstało, znaczy pierwsze ślady osadnictwa to jest X wiek w tym miejscu obecnego Suraża i no, trwało w zasadzie w XIV, XV i XVI wieku.
3: Спер професор має так само питання по сучасних дослідуваннях, бо у красавіку гэтага года у консерваторі Падляшкім проходила конференція «Абуджэння помнікаў», і там у тым ліку абмяркоўвалася питання доступу археолагаў да месца дослідуванняў, абмяркоўваліся зміны ў закон, калі не трэба будзе дазволу гаспадара землі для такіх дослідуванняў. Як на сёння палягае разрешэнне гэтага питання?
4: To co do przyszłości, to nie wiem. No tutaj jakby nasi ustawodawcy pewnie nad tym myślą, ale nie, no jakby też oczywiste jest dla mnie, że właściciel jakby no powinien mieć głos w tym, czy badania prowadzić. Natomiast tak, oczywiście, no ja żeby prowadzić w tej chwili badania muszę mieć zgodę właściciela. No tutaj oczywiście należy wyważyć to, czy właściciel też ma pełne prawo do tego, że może z zabytkiem robić co chce. Znaczy oczywiście tutaj jest problem taki, że jeśli chodzi o takie zabytki architektoniczne, no to one też troszeczkę to jest coś innego, bo to coś, co widać, co jest na przykład no, wpisane do rejestru zabytków, no ale no nie wiem, no, nie nadaje się do mieszkania, chciałoby sobie ktoś poprawić warunki mieszkaniowe. Natomiast no, zabytki archeologiczne no, są, no może można być tam w gorszej sytuacji, ponieważ no zwykle jest to coś, czego widać na powierzchni. No czasami widać, no bo to może być na przykład wał grodziska albo kurhan, ale bardzo często tego nie widać. Jak to jest na przykład cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich, pomysł, żeby na przykład w tym miejscu postawić sobie dom albo no coś tam sobie wykopać jakąś dziurę, zbudować staw, no nie wiem, no cokolwiek. Czy państwo powinno partycypować w tych kosztach? No bo skoro tak państwu zależy na tym, żeby to chronić, a właścicielowi nie zależy, no to teraz jakby tak, no to co, kto tutaj powinien, tak, kto powinien płacić i tak dalej, no ale tak, to jest jakby dyskusja, której archeolodzy w zasadzie no, są już tą stroną wykonawczą.
3: Tak samo ciekawić problema, jaka jest dość aktualna w Białorusi, to czarne kopalnictwo. Nakolwiek ta problema zaraz poszerzona na Podlaszy i jakie jest naprawdę prawidłowe wykorzystanie metaloszukalników na dzisiaj?
4: Problem oczywiście jest, no, nie tylko w skali Podlasia, ale w skali ogólnopolskiej oczywiście. Poszukiwania nielegalne wykrywaczy no, są niestety cały czas, mimo że prawo się zmieniło od kilku lat, jest bardziej restrykcyjne, jakby tak organy ścigania jakby starają się pilnować tego i jakby tak już nie można sobie tak po prostu wejść z wykrywaczem i chodzić po polu bezkarnie. W tej chwili trzeba uzyskiwać pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Znaczy ja tylko mogę powiedzieć z punktu widzenia swojego archeologicznego, no że taka działalność jest ze wszechmiar szkodliwa, bo prowadzi do niszczenia stanowisk archeologicznych i nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka, bo są też jakby organizacje, towarzystwa poszukiwawcze, które współpracują z archeologami i bardzo tutaj na przykład dobrym przykładem jest taka działalność na terenie Puszczy Knyszyńskiej, gdzie archeolodzy z Muzeum Podlaskiego współpracują z grupą Silva Magna, chyba się nazywa ta grupa, no w każdym razie no, z osobami, które są zainteresowane przeszłością, ale no nie są zawodowo związane z archeologią, więc jakby ta współpraca może być, może się dobrze układać i wtedy tego rodzaju działania są, no, są pewną pomocą dla archeologów. Natomiast no niestety w wielu przypadkach to na przykład posiadanych pozwoleń, no ludzie chodzą z wykrywaczami, jak coś znajdą, no to często po prostu wykopują, jest utracony kontekst, no nie trafia do bazy o stanowiskach, o obiektach archeologicznych. No tak, no jest to nasza wspólna wiedza i no my jako nasze teraz pokolenie z początku XXI wieku z tego korzystamy, ale pamiętajmy, że jeszcze za 100, 200, 300 lat, o ile no, będzie istniał świat, no to też będą ludzie korzystali z tej wiedzy, tak jak my korzystamy w tej chwili z wiedzy o znaleziskach z połowy czy z końca XIX wieku.
3: І, звісно, шмат людей мають сапраўды паўдзельнічаць у сапраўдных археалагічных раскопах. Ці сёлета плануюцца такія раскопы, у тым ліку пад вашым кіраўніцтвам? Як можна прыняць удзел, дзе можна падаваць заяўкі, каб быць валанцёрамі на археалагічных раскопках на Падляшшы?
4: Ага, ну так, значыць, я акурат не бэндэ правадзіў жадных бадань, ну так сі злажыў от не на іннымі рэчамі, значыць, статня якбы вэнцэй часу спэндзам на гатаванню публікацій, якбы падсумоўванню таго, што выкапаем вчасней. Więc tak, ale z tego co wiem, to koledzy i koleżanki z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku takie badania co roku prowadzą i no, osoby, które są tak naprawdę zainteresowane, no to mogą, że tak powiem, no tak się kontaktować, śledzić też informacje na stronach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Tam są często właśnie informacje o badaniach, o tym, że są poszukiwani wolontariusze albo wręcz pracownicy tacy, no, którzy też są opłacani, więc no to może być tak, może ta forma może być różna. Ja też w swojej karierze no, korzystałem bardzo często z wolontariuszy, ale też no, jakby zatrudniałem normalnie pracowników na wykopaliska, więc dla wielu osób było to połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli no, udział w badaniach, czyli odkrywanie czegoś wyjątkowego, czegoś, czego no tak, no wykopaliska są jednak atrakcyjne niewątpliwie, a jednocześnie no zarobienie paru złotych i dla młodych ludzi to było tak, to było ciekawe, myślę, że to był ciekawy etap w życiu.
3: Такое питання наприкінці, пане професор, що ви ще маєте знайти на Падляшші археологічний об'єкт, що ще варто відкрити? W waszych marach.
4: Nie, no tak, no można powiedzieć tak, szukać to nie za bardzo szukam, no mam jeszcze takich, znaczy gdzieś mam ciągle w tyle głowy to, o czym mówiłem na początku, czyli chęć przebadania grodziska w Bielsku, jako że no Suraż badałem też na większości grodzisk, które są między Górną Narwią a Środkowym Bugiem, w grodziskach w Krasnej Wsi, w Paszkowszczyźnie, w Buczu, w Mołoczkach, no więc jakby mam jakby tło rozpoznane, ale no nie udało się jeszcze przeprowadzić badań na tym najważniejszym grodzie, który gdzieś od XII wieku przecież funkcjonował w Bielsku i wokół którego rozwinęło się potem przecież prężnie miasto.
2: Gość racji.
1: Супрацоўнікам Інстытута археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук прафесарам Дар'юшам Краснадэмбскім размаўляла Вольга Сямашка.

0: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: День с рацией, информационно-музычный эфир. У межах 6-го фестивалю дипломаты имя профессора Стефана Меллера у Белостоку профессор и наместник Подляжского консерватора Кароль Лопатецкий выступил с лекцией «Архитектура милитарис и программ охраны людности и обороны цивильной». Науковец вернул увагу, что питание безопасности дотычат не только людей и межав, але и культурной спадщины, якая является часткой истории и идентичности региона. Поводле яго, нават пры складаных адносінах з афіцыйным Мінскам, Беларусь застаецца важнай часткай агульнай гістарычнай прасторы, якую даследуюць польскія і літоўскія навукоўцы.
2: Mamy bardzo różne obiekty architektury militaris, bo pod architekturą militaris traktujemy, to są takie obiekty, które były robione przez państwa na wypadek jakiegoś zagrożenia, czyli zaczynamy od zamków, murów wokół miast, ale też później twierdz, tak jak twierdza Osowiec, czy też w Warmińsku-Mazurskim twierdza w Giżycku, twierdza Bojen, bardzo znane obiekty. No i tutaj sytuacja jest bardzo różna. No w sytuacji, powiedzmy, w naszym podlaskim województwie mamy bardzo znany zamek Tykociński, otoczony fortyfikacją bastionową, wczesną nowożytną, to on nie jest wykorzystywany militarnie. Są też takie obiekty, które są wykorzystywane. No to więc w związku z tym naturalna jest wątpliwość, czy one byłyby bezpieczne w czasie wojny. Ale tak naprawdę w czasie wojny przykład ukraiński pokazuje, że żadne zabytki nie są w pełni bezpieczne. Przykład sprzedwczoraj ataku na Ławrę Pieczarską, dom filmowy, czy chociażby troszeczkę wcześniej atak dronu we Lwowie na który uderzył tuż obok kościoła Bernardynów. Tam jest takie wielkie, potężne archiwum tak zwane pobernardyńskie, pokazuje, że no niestety możemy oznakowywać obiekty zabytkowe, ale one zawsze mogą być narażone na ataki.
3: Akurat u Krasowiku, u Białostoku prochodziła konferencja budżenia zabytków, abudżenia pomników, gdzie wystąpał podlaskie wojewoda i na fonie innych wojen powiedział tylko tego, że wszystkie pomniki architektury trzeba katalogizować. Zaraz u podlaskiego konserwatora jest taka strategia po podliku, po zamiarze таких об'єктів на будущню, каб калі што у випадку війни пошкодження таких об'єктів сапраўды мець наявну інформацію.
2: Ну,

0: ментах по развіццю рэгіёна, па ахове спадчыны, наколькі тэрыторыя Беларусі задаецца як можа быць небяспечнай тэрыторыяй, як адзін з фактараў пагрозы для помнікаў.
1: Większości historycznych uwarunkowań sąsiedztwa są z reguły trudne. Mamy teraz wyjątkową sytuację, żyjemy na terenie Unii Europejskiej, gdzie to sąsiedztwo jest, powiedzmy, przyjazne i na zasadzie kooperacji, ale tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na świat, to te sąsiedztwa zawsze są z reguły trudne. I teraz tak, patrząc na kwestie zabytków, to na terenie chociażby Białorusi, no to jest dziedzictwo, które może być traktowane jako wspólne, czyli zarówno białoruskie, jak i polskie, jak i też litewskie. W różnych konfiguracjach myślę, że tutaj jest to kilka państw, czy też kilka społeczeństw może traktować te obiekty jako swoje, czy też jako wspólne dziedzictwo. Nie wiem, założenie parkowo-ogrodowe w Nieświeżu po rodzinie Radziwiłłów jest takim przykładem, tak, czyli rodzina, która mieszkała i tak naprawdę może nie rządziła, ale wpływała przez wiele stuleci na Wielkie Księstwo Litewskie, zarówno akceptowana przez stronę polską, przez stronę litewską, przez stronę białoruską. I w związku z tym też są podejmowane w Polsce inicjatywy, to są do tego przygotowane instytucje, które na przykład co roku dofinansowują remonty obiektów znajdujących się za granicą Polski, ale które mają jakieś tradycje związane z Rzeczypospolitą, albo drugą Rzeczypospolitą, ale najczęściej pierwszą, tą dawną Rzeczypospolitą obojga narodów.
0: I kiedy już wskazali ataki Rosji na Kijowo-Pieczarską Lauru u Kijowie, to pamiętajcie, że mają międzynarodowe konwencje, jakie zabraniają to robić. Ci dagэтуль працуюць гэтыя канвенцыі і ці знаходзяцца пад іх абаронай тая ж Польша?
1: No właśnie, żyjemy w spokojnych czasach, ciekawych czasach, ale no niestety niespokojnych i mamy ogromny kryzys w obrębie, czy tak w zasadzie erozji stosunków międzynarodowych, erozji prawa międzynarodowego, publicznego. To znaczy, że te konwencje są coraz mniej przestrzegane, są tylko deklaratoryjne, nie ma jakby ich urzeczywistnienia w praktyce. I przypominam, że też kiedy zbliżała się wojna, druga wojna światowa, w 1939 roku cały świat zastanawiał się nad taką konwencją, żeby zabezpieczyć obiekty zabytkowe. To miało być niebieski trójkąt na białym kole. Skupiono się na tym. Ostatecznie ona nie weszła w życie. Belgia i Holandia jedynie ją zatwierdziły tam 3 września 1939 roku i nie miała żadnego zastosowania w praktyce. Znaczy, jeżeli chcemy dbać o zabytki, musimy po pierwsze dokonać ich ewaluacji, po drugie musimy dokonać inwentaryzacji, po trzecie musimy mieć taki aparat państwowy, który będzie skutecznie realizował zadania, czyli armia z jednej strony, z drugiej strony aparat administracji cywilnej, tak żeby tak naprawdę armia też wiedziała, które obiekty podlegają ochronie, a które nie. To jest naturalne. Natomiast to, co pani powiedziała, to rzeczywiście żaden obiekt nie jest w pełni bezpieczny. Żadna ranga obiektu. Jeżeli Ławra Pieczarska jest atakowana, to w zasadzie każdy obiekt może być zaatakowany.
0: I pro to tak samo. Wy сегодня будете спадар профессор выступать цягам гэтых дзён на фестывалі дыпломатычных у Беластоку перед молодзю в першую чергу. Что бы вы, может быть, зараз сказали молодзі, что зараз самое важное? Все ж таки развивать то ж войска на Падляши, чи все ж таки лепше развивать дипломатию и учиться домовляться без войн?
1: Значит, одно без другого не існеє. То значит, мови ще от 19 веку, але то є правда одвічна, що війна є продовженням політики. І в такому уєнчу так то належить розпатривати. Якщо хочемо мати безпечність, мусимо мати сильну армію. Якщо так направде marzymy o bezpieczeństwie regionu, o bezpieczeństwie Polski, musimy mieć siłę odstraszającą. No i to w zasadzie jest cała odpowiedź. Natomiast sama armia nie wystarczy, bo trzeba też mieć sojusze. Doskonale z historii zdajemy sobie sprawę, rok 39, ale też rok 1918 pokazał, że te sojusze były kluczowe. Sam Piłsudski bez traktatów wersalskich, bez jakby dyplomacji nie załatwiłby całej sprawy.
2: Шостий фестиваль дипломатії ім'я професора Стефана Мелера у Беластоку, як підкреслює професор Кароль Лапатецький, для поміжних регіонів, таких як Падляшша, розмова про безпеку повинна включати не тільки військові аспекти, але і клопот про агульну культурну спадщину.